Szymon Hiduszka, ja nam powiedział w Achimie Brankaczku, gdyż by przychodny piątek 21 augusta swoje 100. posmętne narodniny oswiecił. Zromadnie z Rizu Szynowy jest winował szerokemu skutkowaniu wuczeria dirigenta a publicysta Achima Brankaczka. Kompletne wusowanie w nim namakacze na naszej internetowej stronie w app MDR Serbia a jako podcast w ARD Sounds.

Lubi przyposłuchario, my znajemy w odbie putacych filmów. Jedna nie je putaca kietro dramatiske, ale na końcu tola szitko dere w indzie. Wodychniemy. Oczakowany happy end jest so zdokoniało. Czarowszy swiedzin Sjatej Marie do niebie zacza je podobny happy end, pomiernie dramatyski stawizną, a miniu z tym stawizny całego człowiectwa. Od Boha k żywieniu, a k zbożu stworzony człowiek, so dzień a bóle od Boha odwobroczeše. To Bohu niebu szojene. Zoby człowieka tola wumożył, stasowy swoim synu sam człowiek. Zomu człowieka chcę rec, od nucka k sebi wieść. Zoby so człowiek we swojej wiernej człowieczej bytości spoznał, zrodzi so syn Boży przez żonu, kotraż ma w osobite miestno w Bożym ustajeniu nady. Maria poda so do w osobitoho dyrdom deja z Bohom. Ona dożywi te wozbożace, kajś tyś ciężkie wokomiki Jezusowo naroda a dzieciactwa. Ona przewodza ciesność jeho posłania, jako ludzio jemu z ciego jeho wukwalowachu, a na końcu zacpiewachu. Ona staje się pod krzyżom, jako mryjo połszym zdaczu zryści. Ona dożywi pak też tu wulku jutrunu zmienu, jako so zrołastenenie jej, a swoim wuczobnikam wozjawni. Skromna a nienapadnie po jej waśniu a skutkowaniu sta so ze centralnej osobu we wonej dramie umożenia człowiectwa. Na niej dopełni so, jako my to jej dujera a swiery, zamier dramy umożenia. Ze zcieło ma duszu po takim, ze z jej całej człowieczej bytościu Bóg Bohu do niebie zata. Jej żywieniu spoczy so zasłużony happy end.

0: Przyjemy z Bożą.
1: Wiesny klub Smyczkecach gratuluje się Hiżo Stwotkrano swojemu członi Mirczyni Jakubaszy, kiego 40. narodninam. A to ryka się w dopisu, ja raz cytuję, nimo dzieła koruni angażowania sportze we wosadze przy spiewaniu, a we swojej biedżaku ja soszice jemu wosibety za to, co namaka przeco zastejś chwilę zadziewo wełsy, za kotruż dzieła skutkuje. Wiele zboża struwata a Boża żonowania Mirczyny Jakubaszy w Smyczkecach, kjeho 40. narodninam, kotrež je štvrtk, vosvědčil

Marco Hanschik a Bjarna Züchterbechstei Romages Morawanko potnaue dom Janas Labaka. Piatk, 14. August, potekim, satscherauschim, was wetschi Bernarda, Wotschakoa, Panschitzach, Kukoe, svoje dżuecha pedges hatte narodnine, a schitzuc, wonojo, a czwonki, domowinske skupine, pschejaje, schitko dobre, potutem poču, wasi bestruatu, a wasobinske deremetsche. Schitze Wobedlerio z Noje Weski, Hato a Reinze, gratuluja po żomach serbskoho rozwosa, dżęca Janie Hitzcyne, kieje pecza 40. narodninam, kotrzeż miejesze wona zaczerosim piatk. Niech wostanie stroa, a stajnie z bożona.

0: Zadkula.
1: Piesk je zrunane, saki spřihotowane a skupiny vulosowane, tak może so nasz wulki finale beach volleyballowej tury 2026 po takim zajić. 20 mustwo wojuje Bobke Ciechanskiej hali Miłoczycach wo wulki a horco pożadany pokal Zadkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy so z dybką 17 godzin Miłoczycach a na poszestrzych so preniery zawizdaty. Wieselimy so na horce boje a sylny volleyball, kajsteś na wiany wieczok serbskiej zromadności.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Zadkula. Nic zadać.
3: Jutce wieczok.

A ja miestem, ja so słończko tu we myszy, tyś no zaso wudrapało szteszak. Babis na no tyś na niekaki mini wulit ze swojbu z dołaszemi przeczelemi. Nydom budże napojenie to słyszycie delnosarbski program Bramborska Radia RBB. A jutro rano od 5 pak znowa honiosarbski radio zaswiedźcie w tym zmysle. Boże mi a nadal, ja no niedzielu, przyjewam Blanka Funcena.

0: RBB. Savski program. Savski program. Tema.
1: Tenstwerk, 13. August, jo było tomu 5 a 6 zaset liet, ako su zachopili stajasz Barlinsku murju. Za nas, jo to zawina, dopominasz na tu wroszenicu ze służyskie perspektywy. We sledujucym feature słyszysz o za to na jednom boce zukowe dokumenty z tego czasa. Pötla su miaze drugim nagrona wet nawidujucych DDR-politikario, ako Willi Stoff a Erich Honecker. Teke Walter Ulbricht jo swyszasz, wenn jo był gwoa stata a wosobinski zagronite za natwarjenje murje. Runo tak swyszysz o agitatoriske spiwes DDR. A teke propagandistiske reportage wet potwiaco negoroskosa Rias su swyszasz. Na drugim boce mają głos serskie czasowe znanki szakich generacji zdolnej w Łużycy. Autor uszczywania jo Sebastian Elikowski-Winkel.

0: skužecenja.
1: My gratulirujemy narodninakam a narodninariam tego tyżynia. Startujemy w Górnej Łużycy. Tam ją miała w autoru górnosarska autorka a básnikarka Róża Domaszczyna pisz a 70 narodniny. Wesobnosć jej tekstu jo to zwiezanie rzeczu, a to grasze z dwie a wieci rzecznosczu, tak ako to w odpowiedu jo realisze. Jej sletny knikwy ze serskiego nakładnictwa su byli untam weißleinernen Tuch. Teke literarny salon sowohl als auch z Röschebusa gratulirujo Róże Domaszczyny, wielgin uczobnie, a życe jej wiele gluki. Srjodu jo Angelika Bertkova z Brezoki bostak miła, ga pisz a šes žasete. Na nju su myslili przyjaciółki a przyjaciele wiesnije domowinskie kupki, a życe je westańczo strowe a wiase szose żywinia. Pietk sme mogali dwiema gratulirować. Prietna jo serska ceptarka Anna Bolmanova. Wena jo swiesiła swoj sedem a čižaste burstak, jej žinca hyšči raz gratuliruju spivaki a spivarje kura studnia a sobu živa šerje šule za dolnosarsku rec a kulturu. Westańčo strowe a wiasowe. A Janoš Klim z Dešna jo teke swiesił Pietk 14. augusta, wenn jo miał 11. burstak. Jomu gratulirujo učobnie, jogo cała wielika familia. Weni życzy jomu šo dobre za przyduce żywinske lieto, a hešči retny zbytk feriowego casa. Tak, aż mežo pön ve šuli zase pšauje startovaš a pilnie uknuš. A Rona Žinca mamy tek jubilarku. Ve Brezoce ma Ramona Marošova burstak, 7 a 60 let jo došvrnula. Je gratulirujo domovinska kupka Brezuka a žice šo dobre za přiduce živinske leto. Strovotu a elan za šukne předevzeša a redne cas s přijašelami a familiu.

Ostschwański czas, ja mimo, a ja życzę wam jeszcze redne zbyt knieżele. Wiecie już, ja serski program w radiu zase za was tu. Zajdźo z programom naszych gornoserskich kolegów z Budyšina, a my ustrzywamy dybkunie w dziega 12. Miazo drugim, słyszę szo, kto ja w ochozy dobył przy wapaniu kokota, a to jadną albo drugą informację na krzomie swieżenia mamy zawieszcze teke za was. We miazo czasu mężo szo w internecie pod rbb-online.de/zorben nasze przynoski a ustrzywania hyszczy raz słyszasz, a tam namakajo szo teke nasze powieści. Nie to pak se rozszognujom, ja som Diana Šecová, mešo se derje.